0: ga yoga. Mala ba nsoga.
1: Ne wa sogma Andre Abraham akwawo.
0: Andre Abraham.
1: Naam.
0: Na kwawo gi wo.
1: Sagma se.
0: Abe hen sugte no ha sagi.
1: Oh.
0: Ye mara wa.
1: Wa ma.
0: Wa. Sasia. Akwawo gi wo.